Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2 Trzebnica.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze? I czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem klinicznym i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
3: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
2: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problem już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
3: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest odnośnie, czy przyjmuje na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży insulinoopornością z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, trzylatkowie nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć. Tak, jak kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak, mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować, więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka, na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest, więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone, więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym, więc ja zawsze mówię, też oswajajmy, też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera, bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat czy 3, one sobie to koduje, że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, okay, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
2: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
3: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy, nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku, mijamy się w drzwiach, czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby móc zająć się po prostu pracą po pracy nawet, tak, żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik. To są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak, to byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała z szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i wspólnego jedzenia po prostu posiłku. Więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
2: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, to żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
3: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zostawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęśliwie tak jakoś tak, nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc to my możemy zrobić pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak, ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki, niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, z ziemniakami i fajną domową syrówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak, słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot i to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok i właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo, ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
2: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
3: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej. Tylko na tą sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą. Albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasto na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać. Nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko, zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przysłowiowe dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co? Jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówi, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę jeść ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas. Po pierwsze nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje, więc ja bym zachęcała zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak, czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze w jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem. Chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach tego na przykład zwykłego, przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych, lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
2: A czy jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
3: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja darmowa, dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zaskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajne, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć, więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu, niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać. Więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak, czy na dobrą sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakiejś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkop z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkop, czy ciasto drożdżowe z owocami. To myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
2: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie, czy lepiej unikać?
3: Ja uznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na dobrą sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy. Zamiast na jednego wrapa, zjemy go po prostu 3 przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło. Choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli cola zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład ze sałatką do tego cola zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma, nie ma nic pośrodku. Balans, wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
2: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
3: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko okej w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasach, czasy są jakie są, więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać na squasha, może zagrać razem po prostu w tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na pięciolatka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko ruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk, a jeżeli mimo, że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka, może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc bym, jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
2: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
3: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, że nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać czy jakby z tej aplikacji, pokazuję, jak komponować zdrowe posiłki, więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie je się warzywa, warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa. Musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu. Bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, nową sprawę, na tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sładka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak? A potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe, pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
2: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak, no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
3: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia. Więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też nową sprawę, też graham jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa, niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylitol, na erytrytol, tak? Że na stewie, na te zamienniki, które są mniej kaloryczne, ale też nie są sztuczne, tak? Są produktami naturalnymi i nie wpływającymi pozytywnie na przykład na zdrowie, bo stewia obniża ciśnienie tętnicze. Ksylitol pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach też tutaj. Erytrytol to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch. Tak, bo to musi iść w parze. Jedno drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.
2: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu, czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
3: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo. Więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę. Wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowany obiekt zabytkowej gajówki. W środku są dwie sale warsztatowe, zaplecze kuchenne i łazienka. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie. Pracę wykonano w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty 30 kwietnia. Na miejscu z naszym mikrofonem pojawił się Sebastian Stelmach.
2: Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt gajówkę w Rudzie Milickiej udało się oddać do użytku?
4: Marcin Calów, nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Tak, takim, powiem, bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
2: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
4: Tak. No i wiecie państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
2: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
4: No, obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, piętro póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować. Różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
2: No właśnie, jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
4: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt no nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, no to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa musi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno taki jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez różne zajęcia, czy ornitologiczne, bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
2: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego?
5: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, leśniczy, lasy, woda, to co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A Gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii. Budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo Nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
2: Jeżeli chodzi o sam obiekt Gajówki, kto powinien pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może Stawy Mielickie, Dolina Baryczy?
5: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dla tego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Milickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać, zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że pomieści są zresztą przygotowane dla rowerzystów, specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
2: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na klubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
5: Myślę, że tak, przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej, został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku Nadleśnictwo Milicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
2: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Milickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej Gajówki właśnie w Rudzie Milickiej. Co ten moment dla was jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
6: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Milickiej. Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu do dzieci bawić się, więc ja tu pamiętam każdy

0: Też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet właśnie w Gajówce, także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
1: No właśnie, Ruda Mielicka, brama do Stawów Mielickich, czyli wieś, która no siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej Gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
0: Póki co na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię Gajówki naszej. Będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
1: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcję promująca walkę o grant. O grant na modernizację Gajówki w Rudzie Mielickiej. Była pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na wasz wniosek. Udało się. Gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co pani dzisiaj czuje?
2: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku Gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że Gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa. Dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek. Jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca.
2: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam Gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens. Że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że Gajówka powinna być lekcją dla wszystkich, dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji, że można, że to po prostu jest możliwe, to zależy tylko od nas.
3: Po ponad 80 latach wróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i o tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, z proboszczem Trzebnickiej Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał Sebastian Stelmach.
1: W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.

0: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, no bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z Lasu Bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony, gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach, ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon, ważący 1200 tony, został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon 2-tonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwracane tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te 2 dzwony, które są po bukach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. Jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnińskiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
0: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało. Miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więzi pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko taki takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
0: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko mimo wszystko jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, no ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
0: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się tak takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
0: Mamy jakiś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacje o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te trzy trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
0: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Przed nami 20. edycja WRO Expo Targów Mieszkaniowych Wrocław. Jak bardzo przez te lata zmienił się rynek i sami odwiedzający? Poprzednia edycja była rekordowa. Czy zainteresowanie tegorocznymi targami pokazuje, że mieszkańcy północy Wrocławia znów aktywniej myślą o zakupie nieruchomości? Z Marcinem Sielowskim, organizatorem targów, rozmawiała Kasia Pawlak.
4: Gościem Radia SK jest pan Marcin Sielowski, organizator 20. targów mieszkaniowych we Wrocławiu. Odbędą się one 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Poprzednia edycja, sprawdziłam, przyciągnęła mnóstwo odwiedzających i mnóstwo wystawców. Była rekordowa. Czy pobijecie w tym roku rekord?
5: Wszystko się zgadza, pani Kasiu. Wydaje mi się, że już pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o ilość wystawców. Co będzie, jeśli chodzi o osoby odwiedzające, zobaczymy prawdopodobnie w niedzielę, tak? Na zakończeniu imprezy.
4: No to tak, mamy jubileusz, a co będzie, dla kogo będą te targi jubileuszowe? Właśnie, kto może przyjść?
5: Targi to bardzo fajna impreza dla osób szukających informacji na temat mieszkania. Wszystko w jednym miejscu, o jednym czasie. Kilkudziesięciu wystawców, kilkadziesiąt różnych inwestycji we Wrocławiu i w okolicach. Jak ja sobie kiedyś szacowałem, to jest kilka tysięcy ofert mieszkaniowych z Wrocławia i okolic. Więc wszystkie informacje na temat nieruchomości w jednym miejscu, o jednym czasie można przyjść, porównać te oferty, porozmawiać z ekspertami, jak sfinansować taki zakup.
4: Właśnie.
5: A później też dowiedzieć się, w jaki mądry sposób takie mieszkanie bądź dom przygotować do zamieszkania, czyli jak go wyposażyć, jak go umeblować i tak dalej. Takich mamy również wystawców.
4: Czyli architektura wnętrza też.
5: Architektura wnętrz, firmy budujące, wykańczające mieszkania pod klucz kompleksowo, więc temat mieszkania wcale nie jest taki straszny, jak się komuś wydaje. Wystarczy po prostu zbudować sobie wiedzę na ten temat, a na targach można to zrobić, bo oprócz tego, że mamy wystawców, mamy też bardzo ciekawe wykłady.
4: Właśnie, ale zanim do tego dojdziemy, to jaki jest teraz klient? Czego szuka? Mieszkania, domu? No oczywiście w zależności od zasobności portfela, prawda?
5: Dokładnie, i od potrzeb życiowych. Ja myślę, że ten rynek się bardzo ustabilizował. Były takie momenty 5, 10, 15 lat wstecz, kiedy wchodziły programy i były takie wielkie piki, jeśli chodzi o sprzedaż i ilość budowanych inwestycji. Myślę, że obecnie jesteśmy na etapie takiej takiego konstans, tak? Czyli deweloperzy nadal budują, nadal sprzedają, a kupujący kupują, bo taka jest potrzeba. Cały czas i wciąż brakuje mieszkań, nie tylko w Polsce, ale we Wrocławiu. Wrocław jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. Przyjeżdżają nowi obywatele, tak? Czy mamy bardzo dużo Ukraińców, też mamy informacje, że coraz więcej Niemców wraca do Wrocławia. Mm-hmm. To takie dość ciekawe, to są informacje niepubliczne, gdzieś tam wyciągnięte z internetu. Więc Wrocław będzie się rozbudowywał tak dynamicznie jak do tej pory przez najbliższe lata, tego jestem pewien, więc będzie przybywało obywateli, będzie też przybywało mieszkań.
4: A jakie to są mieszkania? Duże, małe? To są... Jak to wygląda proporcjonalnie albo procentowo na przykład?
5: Ja myślę, że rynek jest bardzo pełny, jest bardzo przekrojowy w tym momencie. Od podstawowych, malutkich mieszkań, czasami kawalerek, poprzez naprawdę wypasione apartamenty w drapaczach chmur. Bardzo mocno rozwinęła się, rozbudowała też się oferta niskiej zabudowy w granicach miasta i poza miastem. Mam tu na myśli szeregowce, bliźniaki i domy wolnostojące. Bardzo duża ilość osób wyprowadza się z tego przysłowiowego 11 piętra na Kozanowie i szukają ciszy i spokoju poza miastem. Więc widzimy, że tego typu zabudowa również ma swoich zwolenników.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda rynek wtórny, bo on też we Wrocławiu istnieje.
5: Bardzo dobrze wygląda.
4: I też jest na targach? Czy...
5: Tak, oczywiście. Są biura nieruchomości, które przedstawiają takie oferty. I powiem pani szczerze, że w okresie tej stabilizacji właśnie rynek wtórny bardzo dynamicznie się wyprzedaje, tak? Bo w momencie, kiedy deweloper ze względu na różnego rodzaju koszty, inflację, różne inne tam rzeczy, trzyma cenę, nawet ta cena z roku na rok jest podnoszona. Natomiast na rynku wtórnym ta zasada nie obowiązuje. Jeśli Kowalski potrzebuje sprzedać mieszkanie, to może je nawet sprzedać poniżej jego wartości, bo ma taką potrzebę, tak, nie wiem, potrzebuje zmienić miejsce zamieszkania albo potrzebuje kupić sobie dom, wtedy nie będzie czekał miesiącami, a czasami latami, tak jak może sobie pozwolić deweloper, tylko po prostu liczy na szybką transakcję. Szybka transakcja to musi być dobra cena, więc rynek wtórny bardzo dynamiczny przez ostatni rok, jak sobie tutaj spojrzymy, cały czas coś tam się dzieje. No, pamiętajmy też o naszych gościach za wschodniej granicy, o Ukraińcach, którzy czyszczą też ten rynek wtórny.
4: Czyli tutaj...
5: Dla nich ten standard czasami nie jest aż taki ważny jak cena, więc bardzo dynamicznie na pewno takie oferty będą u nas na targach mieszkaniowych Wrocław.
4: To teraz wracając do targów. Panie Marcinie, chcę kupić mieszkanie we Wrocławiu. Zastanawiam się nad kilkoma lokalizacjami. Będzie to na pewno kredyt. I jak mnie poprowadzicie na tych targach?
5: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby sobie uświadomić, że zakup mieszkania to nie jest zakup roweru czy samochodu, tak? Zobowiązania są na innym poziomie, rozciągnięte na bardzo długi czas, więc warto do takiej decyzji, do takiej transakcji się przygotować.
4: Jak to wygląda właśnie?
5: Sprawdzić swoją zdolność kredytową, sprawdzić na ile nas stać, nie tylko w jednym banku, w którym trzymamy rachunek od 20 lat, ale otworzyć się też na inne banki, które prawdopodobnie okażą się o wiele bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o oprocentowanie.
4: Czy ja mam to sprawdzić przed targami, czy mogę się tego
5: sprawdzić
4: wszystkiego...
5: to pani na targach.
4: No właśnie.
5: Naszym patronem finansowym jest Expander, firma, która w swojej ofercie ma kilkadziesiąt w tym momencie różnych banków. Kilkanaście to na pewno, nie mam dokładnie takich informacji. I oni po pierwsze sprawdzą tą zdolność, zaproponują kilka możliwości finansowania. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem, problem z BIK-iem, jakieś zaległości, jeśli chodzi o płatności raty za przeszłe, pomogą takie sprawy wyprostować po to, żeby podejść do tego kredytu jak gdyby z czystą kartą i dostać jak najlepsze warunki i wykorzystać go w 100%. Jeśli wiemy, na ile nas stać, no to wtedy wiadomo, że wchodzimy sobie na salę główną wystawową, mamy kilkudziesięciu deweloperów i w zależności od tego, czy szukamy mieszkania, czy stać nas na coś większego, a może już po prostu chcemy też kawałek ogrodu, to wtedy odwiedzamy poszczególnych deweloperów. Mamy specjalny przewodnik targowy, gdzie są zaznaczone firmy, które mniej więcej budują domy, które oferują mieszkania, a które apartamenty na 20 piętrze, na przykład z widokiem na Wrocław.
4: Która część we Wrocławiu jest teraz najbardziej atrakcyjna do zamieszkania?
5: Wrocław jest bardzo mocno już zabudowany, tak to można określić. Każdy, kto zna to miasto od lat, widzi, co się dzieje. Do tej pory Krzyki, południe Wrocławia, Wrocławia. To było te najciekawsze miejsce do życia. Tam były najdroższe i najlepsze inwestycje. Natomiast tam
4: się... A nie Polno i Biskupi?
5: Również, no ale to już jest jeszcze poziom wyżej, można powiedzieć. Bardzo fajne właśnie inwestycje są na Biskupinie w tym momencie. Wejdźcie w internet, przyjdźcie na targi.
4: A ile tam trzeba mieć pieniędzy?
5: Worek. I to bardzo duże, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że tam... Że te nieruchomości to naprawdę są topki, to jest premium, więc z widokiem na Odrę, z terenami zielonymi i to jest naprawdę, to są wyjątkowe miejsca, więc też wyjątkowe pieniądze.
4: A właśnie Krzyki, Sempolno, Biskupin, a coś jeszcze? Takiego,
5: ale właśnie tam się już powoli te grunty, brzydko mówiąc, pokończyły. Widzimy dużą ekspansję, jeśli chodzi o nowe inwestycje na zachód Wrocławia, tutaj w kierunku właśnie naszego stadionu, na którym będą targi organizowane. Tam jest takie New City, ja to nazywam. Tam się pobudowały szpitale, tak? Tam mamy coraz lepszą komunikację, tam się uwolniły fajne grunty.
4: Czyli to zabezpieczenie infrastruktury, dojazdów i tak dalej,
5: to jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że to jest taki moment, to jest takie miejsce, w które gdyby coraz więcej, coraz bardziej będzie się Wrocław w tą stronę rozbudowywał. Mamy też niedocenioną północ Wrocławia. Lipa Piotrowska, proszę zwrócić uwagę, co tam się na przestrzeni ostatnich lat
4: rozbudowała się.
5: Wydarzyło. Tam praktycznie każdy jeden deweloper ma inwestycje. A idąc dalej na północ, no też mamy inne miejscowości, ja to nazywam satelitarne, pod tytułem, nie wiem, Trzebnica, Oleśnica, Oława.
4: Właśnie, tutaj wygląda sytuacja?
5: Bardzo ciekawie, bo wykupując sobie mieszkanie, bądź jakąśkolwiek inną inwestycję
4: w takich miejscowościach
5: satelitarnych, no zyskujemy pełną infrastrukturę, zyskujemy taką ciszę małego miasteczka, no i też zdecydowany plus, że tam się generalnie jeździ bez korków.
4: Nie? No właśnie, komunikacja, nawet jest komunikacja kolejowa, te park and ride, tak? Można zostawić samochód i bardzo szybko przyjechać.
5: No jak już tak zaczęliśmy mówić o północy, o rejonach Trzebnicy, Milicza, bardzo dogodne połączenie, jeśli chodzi o drogę ekspresową S5.
4: No Milicz jest dalej, też jest dalej. Atrakcyjny, Sułów, tam jest też bardzo cicho.
5: No są ludzie, którzy szukają właśnie tej zieleni, tej ciszy i tam jest bardzo dużo działek, tam też są inwestycje.
4: Ale to jest niska zabudowa, tak? Jakaś szeregowa.
5: Ale są też bloki i w Trzebnicy bezpośrednio i w Miliczu nawet mamy dwóch deweloperów, którzy mają tam inwestycje. Proszę przyjść sprawdzić, jak to wygląda. Cenowo zdecydowanie...
4: Mniej niż we Wrocławiu? No,
5: oczywiście,
4: ile?
5: Tak.
4: Ja myślę, że mieszkanie ile w Trzebnicy na przykład?
5: Nie znam tych cenników, nie mam ich w palcu, ale myślę, że tam się cena za metr kręci w okolicach 10 tysięcy złotych, plus minus.
4: To jest różnica.
5: To jest różnica dość spora, nie? Więc w zależności od tego, co to jest za mieszkanko, mniejsze, większe, myślę, że tam 10-11 tysięcy to na pewno można coś takiego kupić. No i też chciałbym wspomnieć, że na naszych targach mieszkaniowych będzie bardzo dużo firm, które świadczy usługi budowy domu pod klucz na działkach inwestora, czyli na działkach Kowalskiego.
4: Jak to wygląda?
5: Ten proces został mega zautomatyzowany. Są firmy, które potrafią wybudować dom w stawie deweloperskim w 9 tygodni, a nawet szybciej. Mhm. Więc to są technologie szkieletowe, to są technologie płyty keramzytowej. Mamy też firmy, które budują w technologii tradycyjnej, czyli to są tradycyjnie murowane ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy, kto ma kawałek fajnego gruntu i myśli o tym, że chce wybudować dom, proszę przyjść na targi. Są firmy, które zrealizowały takich inwestycji setki. No i są wiarygodne, tak najbardziej.
4: Czyli tutaj pan mówił o inwestorach, czyli inwestorzy na targach też znajdą coś dla siebie, nie tylko...
5: Tak, to jest kolejna grupa osób, do których kierujemy nasze targi. Wiemy doskonale, że są ludzie, którzy mają tak duże środki, że muszą je lokować...
4: Chcecie im pomóc.
5: Na trudne czasy. No i jednym słowem mówiąc, nieruchomości zawsze były dobrą opcją. I mamy bardzo ciekawą ofertę dla inwestorów, jeśli chodzi o Wrocław, okolice, o Polskę, bo też mamy inwestycje z nadmorza, z nadbałtyku, ale też od kilku sezonów coraz częściej i coraz mocniej pokazuje się u nas Hiszpania, okolice Alicante, Murcji.
4: No właśnie.
5: Będziemy mieli też teraz dewelopera i biuro nieruchomości z Włoch, z Sycylii. Będziemy też mieli dewelopera z Cypru, więc
4: Czyli jak ktoś ma ochotę kupić sobie jakiś apartament i wypoczywać i wynajmować go...
5: Ja powiem pani taką anegdotę. Kiedyś rozmawiałem z panem, który na moje pytanie, co go skłoniło, żeby akurat zainteresować się tą Hiszpanią, on powiedział, wie pan co, mam już 5 mieszkań we Wrocławiu. Może czas na Hiszpanię, będę sobie spędzał zimą miło czas. Więc dla osób, którzy uwielbiają słońce, uwielbiają tamte rejony i też mogą sobie pozwolić na to, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
4: Też wynajmują te mieszkania, bo mam tak? taką znajomą, która na Teneryfie ma, ale to już dawniej, bo teraz jest już dużo drożej, żeby kupić tam jakiś apartament.
5: No wiadomo, wyspy są bardzo drogie. Natomiast tutaj kontynentalna Hiszpania, mam na myśli właśnie w okolicy szczególnie Alicante, Murcji, tam jest tak dużo inwestycji i w związku z tym przy dużej konkurencji deweloperzy te ceny mają rozsądne. I może się okazać, że taki apartament wyjdzie nawet taniej niż we Wrocławiu.
4: Tylko to jeszcze trzeba tam pracę znaleźć, żeby zamieszkać. Eksperci będą, mówił pan.
5: Każdej maści, można powiedzieć.
4: Na przykład?
5: Na pewno ci od kredytów. Będą też banki, duże, potężne polskie banki z własną ofertą taką bezpośredników, ale polecam ekspertów od kredytów, polecam ekspertów.
4: To jakieś wykłady będą z nimi? Czy?
5: Od czytania umów na przykład deweloperskich eksperci, od odbierania mieszkań, bo wie pani...
4: Właśnie, odbiory też są bardzo ważne. Dużo
5: kupujemy samochód i może być, mieć 10 lat, a skaczemy dookoła niego z miernikiem lakieru i robimy wszystko, żeby to auto było w jak najlepszym stanie, natomiast często kupując mieszkanie od dewelopera, po prostu je bierzemy. Okazuje się, że warto wydać kilkaset złotych po to, żeby sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Okazuje się, że...
4: Też są mierniki, które
5: sprawdza się jakość wykonania ścian. Przede wszystkim liczy się metraż, czy faktycznie płacimy za to, co mamy faktycznie, tak? Czy mamy 70 metrów, czy może mamy 68, tak?
4: Tak, słyszałam
5: gruby temat, nie będziemy go podejmować w tym momencie, ale często słyszy się o tym, że nie wiem, że stolarka okienna jest porysowana, że się nie domyka, że nie działa, że elementy na przykład opierzenia na tarasach albo na balkonach
4: coś
5: są źle wykonane.
4: Będzie.
5: Coś może przeciekać, coś może pękać.
4: I my tego nie wiemy.
5: My tego nie widzimy, bo się na tym nie znamy. Natomiast ktoś, kto skończył politechnikę, ma doświadczenie i jest ekspertem, to on po prostu przyjdzie, tak jak powiedziałem, sporządzi raport odebrania takiego mieszkania z taką tabelą, z taką listą. Fajnie byłoby się zwrócić od razu do dewelopera, żeby usunął te usterki, bo się okazuje, że nagle po zakupie, jak odbierzemy te mieszkanie, może się okazać, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowych kosztów, które musimy ponieść, żeby te mieszkanie...
4: Straszne to.
5: Pani, no...
4: Takie są realia, tak?
5: Powiem pani tak, deweloperzy obecnie i tak świadczą bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o budowę. Są tacy, którzy po prostu są chorzy na tym punkcie i naprawdę te mieszkanka są wycycane. Ja czasami jeżdżę po budowach, to widzę, jak one są wysprzątane, odkurzone, okna pomyte, wygląda to po prostu idealnie, ale wiadomo, są mniejsze firmy, które nie mają takiego standardu i tam właśnie jest co robić dla takiego pana inżyniera, który z poziomicą, z jakimś tam osprzętem jest w stanie uratować nam skórę, tak?
4: I parę tysięcy złotych.
5: A może jeszcze więcej.
4: Na koniec, jaką radę dałby pan osobie, która właśnie zaczyna szukać mieszkania we Wrocławiu? Od czego powinna zacząć, jak przyjdzie na targi, które przypomnijmy 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena, 20 edycja targów mieszkaniowych.
5: Wstęp wolny. Myślę, że przede wszystkim chłodna głowa. Nie podpalajmy się. To jest duży wydatek, poważna sprawa. Zbudujcie wiedzę, przyjdźcie na targi, posłuchajcie, co mają eksperci do powiedzenia, wysłuchajcie naszych wykładów. Porównajcie ofertę 1, 3, 5, 10 dewelopera. Może się okazać w czasie wizyty na naszej imprezie, że chcieliście kupić dwupokojowe mieszkanie, a kupicie segment pod Wrocławiem, bo różnica w cenie jest nie za duża, metrażu jest znacznie więcej, no i jeszcze ta zieleń, o której cały czas wspominamy. Więc zdrowy rozsądek, chłodna głowa, dobrze przemyślane decyzje. Obecnie mamy taką sytuację, że nie trzeba się śpieszyć, bukować mieszkanie, za tydzień iść do banku i od razu kupować. Raczej jest czas na to, żeby sobie zarezerwować mieszkanie przez kilka dni, a czasami nawet kilka tygodni sprawdzać różne możliwości po to, żeby podjąć naprawdę przemyślaną decyzję, bo to nie są małe pieniądze i to najczęściej jest zobowiązanie na grube lata.
4: Bardzo dziękujemy. Gościem Radia SK był pan Marcin Sielowski, organizator targów mieszkaniowych we Wrocławiu 20. edycji.
5: Zapraszamy.
4: Wstęp wolny.
3: Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia militarne? Safety Project, która organizuje szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności i obrony cywilnej, przeprowadziła badania na ten temat. Ludzie wskazują, że boją się syren alarmowych, ale brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożenia. O tym porozmawiałem z majorem Jarosławem Stelmachem.
6: Major rezerwy, doktor habilitowany inżynier Jarosław Stelmach, profesor uczelni Safety Project.
7: Co należy robić właśnie w takiej sytuacji, kiedy słyszymy syreny?
6: Przede wszystkim się przygotować i to przygotowanie jest szalenie ważne, żeby to wykonać wtedy, kiedy jest spokój, kiedy tych syren jeszcze nie ma, bo jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, to improwizujemy i wtedy pojawiają się silne emocje, a w deficycie czasu i informacji to na pewno nie sprzyja. Zatem teraz, kiedy już wróciliśmy do spokojnego funkcjonowania, pamiętajmy o tym, żeby wykonać pewne czynności. Ja tutaj podkreślam takie trzy obszary. Po pierwsze, poradnik bezpieczeństwa. Od niego trzeba wyjść. On jeszcze powtórnie został tutaj zamanifestowany przez nasze instytucje, służby, więc jeżeli go już nie mamy w wersji wydrukowanej, to go pobierzmy ze strony MSWiA czy RCB i wykonajmy z nim takich pięć czynności, czyli po pierwsze go posiadajmy, po drugie go przeczytajmy, po trzecie go przeczytajmy z rodziną, również z dziećmi, po czwarte wykonajmy pracę w zgromadzeniu zasobów, które są wymienione w tym poradniku, takie jak woda, apteczka, plecaki i tak dalej. I piąty element, szalenie ważny, jeśli nie najważniejszy, przećwiczmy te wskazania czy te dobre praktyki, które są w tym poradniku. I to jest najsłabszy element tego naszego przygotowania. Najczęściej jest tak, że ten poradnik mamy, część z nas go faktycznie przeczytała, część z nas nawet go gdzieś tam posiada, wie nawet gdzie, ale niewielu z nas niestety cokolwiek wykonało, przyjęło pozycję bezpieczną, przeszło się do miejsca schronienia. No i właśnie to jest ten drugi obszar, o którym chcę wspomnieć, czyli po poradniku wykonujemy tematy, wykonujemy pracę pewną związaną z miejscami schronienia, czyli jest taka aplikacja gdziesieukryć.pl i dobrze byłoby tą aplikację sobie pobrać na telefon, na komputer, no i znowu przejrzeć sobie, sprawdzić, gdzie są najbliższe punkty schronienia, zarówno z perspektywy naszego zamieszkania, jak i z perspektywy naszej pracy, czy drogi z domu do pracy. I jeżeli tą pracę wykonamy, no to znowu kolejny wątek mamy zaopiekowany, czyli wiemy, gdzie się ukryć w sytuacji realnego zagrożenia. I trzeci element, trzeci obszar przygotowania to te plecaki ewakuacyjne, awaryjne, czy mniejsze, czy większe, ale takie zasoby, które będziemy mieli pod tak zwaną ręką i w sytuacji ogłoszenia alarmu faktycznie je ze sobą zabierzemy. I te zasoby pozwolą nam przetrwać zarówno w domu w przypadku blackoutu, jak i na zewnątrz gdzieś w przypadku działań alarmowych. Także te trzy obszary, poradnik bezpieczeństwa, aplikacja gdziesieukryć.pl i plecak ewakuacyjny, to jest to, co trzeba wykonać teraz, tak by później w sytuacji modulowanego dźwięku syreny, który przypomnijmy, może oznaczać różnorodne zagrożenie. Bo to może być atak rakietowy, ale to mogą być też wątki związane z powodzią, z atakiem radiologicznym, chemicznym. Tutaj spektrum zagrożeń jest bardzo szerokie, więc nie dowiązujmy się tylko do tego, co było, ale popatrzmy na różne perspektywy i w poradniku punkt po punkcie, strona po stronie trzeba to wykonać.
7: Sygnały alarmowe, kiedy je słyszymy, to często wzbudza w nas to pewne emocje, więc może przypomnijmy, jakie mamy sygnały alarmowe i jakiej należy być gotowości.
6: Jeśli chodzi o sygnały alarmowe, to w tej chwili w Polsce obowiązują dwa dla ludności. Modulowany dźwięk syreny emitowany przez 3 minuty i on oznacza zagrożenie. Poza tym modulowanym dźwiękiem syreny może pojawić się jeszcze komunikat słowny. W tych nowszych syrenach alarmowych elektronicznych jest możliwość nadawania komunikatów, czyli mamy modulowany dźwięk syreny i on gdzieś tam w momencie przerwania zamiast niego pojawi się komunikat typu na przykład uwaga, uwaga, ogłaszam alarm o zagrożeniach z powietrza, alarm rakietowy, alarm dronowy, alarm biologiczny, chemiczny, powodziowy i tak dalej. To, co jest bardzo ważne, to to, że modulowany dźwięk syreny, gdy nie słyszymy tego już konkretnego komunikatu, oznacza jedno uniwersalne zagrożenie. Więc z naszej perspektywy, gdy usłyszymy taki sygnał alarmowy, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zdiagnozować, co to jest za zagrożenie. Bo my na podstawie modulowanego dźwięku możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. To może być atak rakietowy, to może być powódź, to może być zagrożenie biologiczne, chemiczne i tak dalej. Zatem bardzo istotne dla nas jest to, żeby zidentyfikować charakter zagrożenia. Gdy już charakter zagrożenia mamy zdiagnozowany, w tym wypadku mówimy tutaj o zagrożeniu z powietrza, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to nasze zachowanie będzie wyglądało różnie. Jeżeli jesteśmy w domu i mamy więcej czasu, to znowu zdiagnozowaliśmy sobie wcześniej z wykorzystaniem aplikacji gdziesieukryć.pl punkt schronienia, bierzemy nasz plecak ewakuacyjny, bierzemy rodzinę, zawiadamiamy sąsiadów, udajemy się do tego punktu schronienia. W przypadku, gdy mamy duży deficyt czasu, czyli tego czasu po prostu nam brakuje, możemy przyjąć postawę bezpieczną, czyli położyć się na brzuchu płasko na ziemi, nogi razem, ręce na głowie, usta otwarte i to może być przedpokój, to może być łazienka, zgodnie z zasadą dwóch ścian, takie pomieszczenie, które nie ma w bezpośredniej bliskości okien, szyb, luster i tak dalej. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz z kolei, no to dobrze byłoby znowu znaleźć punkt schronienia, znaleźć miejsce schronienia. Jeżeli znowu mamy deficyt czasu, widzimy jakieś zagrożenie w powietrzu, to szukamy zagłębienia terenu, przyjmujemy postawę bezpieczną i na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż wpatrując się, czy filmując lecącą rakietę, czy pocisk manewrujący. Tego absolutnie nie wolno robić. Trzeci scenariusz, który jest szalenie ważny, to znalezienie z jakiejś niezidentyfikowanych części, elementów różnych rakiet, dronów i tak dalej. I tutaj też bardzo ważne jest, żebyśmy nie podchodzili w pobliże takiego miejsca. Widzimy z daleka, że coś leży, przypomina drona, rakietę i tak dalej. Nie podchodźmy bliżej, nie weryfikujmy, nie róbmy zdjęć, nie filmujmy. Oddalmy się na bezpieczną odległość. Co to oznacza? Bezpieczna odległość jest wtedy, kiedy nie widzisz tego niebezpiecznego urządzenia. Jest taka zasada wśród saperów: widzisz bombę, bomba widzi ciebie. Zatem trzeba odejść na taką odległość, w którym no w zasadzie ten widok jest zamazany. Informujemy służby, alarmowy numer 112 i przekazujemy informacje o naszym znalezisku bez sensacji, bardzo profesjonalnie, bardzo merytorycznie. Drugim sygnałem alarmowym, który powszechnie obowiązuje dla ludności, jest odwołanie alarmu, czyli dźwięk ciągły syreny trwający 3 minuty. To oznacza, że ten poprzedni alarm, który został ogłoszony, zostaje odwołany i wtedy należy przystąpić już do swoich takich klasycznych, normalnych działań, ale zweryfikować jeszcze to, co się ewentualnie tam nam powydarzało. Pamiętajmy też, że obok sygnałów alarmowych w Polsce funkcjonują jeszcze tak zwane komunikaty ostrzegawcze. To jest jakby wzmocnienie tego systemu alarmowania poprzez komunikaty dodatkowe, które nam trochę wyjaśniają, co robić, które nam podbijają też element przygotowania, gdy jeszcze tego realnego zagrożenia nie ma, możemy otrzymać czy usłyszeć komunikat ostrzegawczy. Te komunikaty ostrzegawcze, one mogą być różnymi kanałami do nas kierowane, czyli radio, telewizja, portale internetowe, ale może to być też aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania, czy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Także łącząc to razem do jednego systemu, z jednej strony mamy sygnały alarmowe, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, oznaczający zagrożenie, z drugiej strony mamy ten jednostajny sygnał ciągły, niemodulowany, który mówi nam o odwołaniu i dodatkowo mamy jeszcze komunikaty ostrzegawcze, które doprecyzowują nam konkretne działania, które należy podjąć. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby faktycznie tego typu komunikatów i sygnałów alarmowych nie bagatelizować i nie podchodzić do tego na zasadzie, a że to może kolejna rocznica, a może trening, może ćwiczenie. Obecnie na ćwiczenia, na rocznicę mamy dedykowany inny sygnał niż modulowany dźwięk syreny, więc jeżeli modulowany dźwięk usłyszymy, najprawdopodobniej, a w zasadzie na 100% mamy do czynienia z alarmem bojowym.
7: Wy jako Safety Project robicie szkolenia, ćwiczenia, ale też badania. Pytacie o wiedzę ludzi. Co wynika z tych waszych badań i czy jesteśmy gotowi na zagrożenie?
6: To jest też ciekawe, co odpowiadają Polki i Polacy. Gdy pytamy ich o te zagrożenia, których najbardziej się obawiają, to większość z nas najbardziej obawia się tych zagrożeń wojennych. To jednak jest wynik tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojny w Ukrainie. To, że jednak ten temat wojny jest też mocno medialny, no ale też jest to zagrożenie, które jest no takim bardzo wysokim zagrożeniem dla życia i zdrowia. W związku z tym Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów tak odpowiada. A jeśli chodzi z kolei o przygotowanie, to tutaj Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony, ukrycia. Jesteśmy na początku tego procesu wprawdzie, ale wykonujemy już kapitalną robotę w tym zakresie. Natomiast to, co też Polacy podkreślają, to to, że nie wykonują części tych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa nie dlatego, że nie mają świadomości, czy że nie chcą, ale tą najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków, bo dobrze byłoby mieć jakieś ekstra środki na plecak ewakuacyjny, czy na ćwiczenia, czy szkolenia, ale pamiętajmy, że wiele inicjatyw, w tym edukacyjnych, jest zupełnie za darmo, czyli na przykład szkolenia z ochrony ludności, możemy się na nie zapisać przez aplikację M-Obywatel zupełnie za darmo. W wszelkiego rodzaju przestrzeniach publicznych są fundacje, są instytucje, są różne instytucje, w tym publiczne, które organizują tego typu szkolenia i na to środków nie trzeba wydawać.
7: Czy jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o wasze szkolenia?
6: No tak, zdecydowanie tak, bo 2025 rok to kilkadziesiąt tysięcy osób, których przeszkoliliśmy. W tym roku też ta liczba jest znaczna. Nasza perspektywa szkolenia opiera się przede wszystkim na bogatym zabezpieczeniu materiałowym i takim praktycznym podejściu, czyli my ćwiczymy reagowanie na granat, ćwiczymy reagowanie na masowego zabójcę, ćwiczymy postawę bezpieczną, ćwiczymy ubieranie odzieży ochronnej, masek przeciwgazowych, zatrzymywanie masywnych krwotoków z wykonywaniem opasek uciskowych i to trzeba robić. I ja mocno rekomenduję przy wyborze szkoleń, gdzie się zapisujemy już na jakieś szkolenie, wybieramy jakiegoś wykonawcę, żeby właśnie stawiać na praktykę, bo to jest szalenie ważne, żeby to nie był smutny wykład, gdzie tam wszyscy zasną po kilkunastu minutach i nikt z tego nic nie wyniesie, tylko faktycznie stawiajmy na umiejętności i niekoniecznie musimy nawet inwestować w to środki, po prostu spróbujmy nawet samodzielnie z dzieciakami wyciągnąć folię NRC z plecaka, spróbować ją rozłożyć, przyjąć z dzieciakami postawę bezpieczną w domu gdzieś tam, sprawdzić, jakie zasoby mamy w samochodzie. No właśnie ta część praktyczna jest szalenie ważna, bo często o niej zapominamy. Rozmawiamy nawet z dziećmi, mówimy, a słuchaj, jak usłyszysz modulowany dźwięk, ale jeżeli my z nim nie wykonamy pewnych czynności, to on w sytuacji deficytu czasu, w silnych emocjach, pewnych tematów już po prostu praktycznie nie wykona.
7: Czyli poradnik bezpieczeństwa, schrony i plecak, to o tym plecaku szczegóły, co powinno się w takim plecaku znaleźć.
6: Jeśli chodzi o ideę plecaka ewakuacyjnego, to ona też jest mocno tutaj w poradniku podkreślona. Kilka takich dobrych praktyk. Po pierwsze, pamiętajmy, żeby ten plecak nie był za duży. To musi być plecak, który będzie ważył gdzieś 5-10 kg maksymalnie, żeby można go było swobodnie przenosić. To też pamiętajmy o tym, że w sytuacji masowej ewakuacji być może jakieś autobusy po nas przyjadą. To nie będzie tak, że my z trzema walizkami się do tego autobusu będziemy pakować i z całą naszą rodziną każdy po trzy walizki. To się nie uda. Czyli każdy mała torba, plecak, często na kolanach trzymany, więc musimy mieć tego świadomość. Pamiętajmy, żeby nie iść w barwy wojenne, kamuflażowe i tak dalej, takie wojskowe typowo, bo nie temu służy plecak ewakuacyjny dla cywila. To mają być barwy neutralne, taki typowy grey man, takie tematy, które nie rzucają się w oczy zarówno z perspektywy wojennej, jak i też zagrożeń dronowych na przykład. Pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli jeżeli już nie kupujemy plecaka, bo nie chcemy wydawać środków, nie wiem, próbujemy samodzielnie sobie skompletować coś, co mamy w domu, to pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli taki moduł typu narzędzia, typu ucieczka, typu ciepło, typu woda i jedzenie, typu pierwsza pomoc. I w tych modułach trzeba zaopiekować określone narzędzia, które w sytuacji kryzysowej nam się konkretnie przydadzą. Bardzo trudno jest powiedzieć, co jest najważniejsze. Z pewnością musimy zaopatrzyć te wątki, które są szalenie ważne, krytyczne z perspektywy czasu. Czyli na pewno woda, na pewno temperatura, czyli jakaś folia NRC. Jeżeli mamy więcej miejsca, to może być jakiś piwór, jakaś karimata, tego typu wątki, bo w takim punkcie schronienia, w miejscu, gdzie będziemy ewakuowani, różnie może być z warunkami atmosferycznymi, z ciepłą, zimnym, więc o tym też pamiętajmy. Oczywiście elementy pierwszej pomocy i to nie tylko to, co znajduje się w standardowej apteczce pierwszej pomocy, ale też jakieś dodatkowe elementy typu opaska uciskowa do tamowania masywnych krwotoków przy na przykład atakach rakietowych, wybuchach i tego typu tematach, ale i też wypadkach komunikacyjnych. Pamiętajmy też o jakimś narzędziu typu multitool na przykład, który zaopatrzy nam różne wątki kryzysowe, które gdzieś tam się nam mogą przydarzyć. Pamiętajmy o jakichś źródłach dodatkowej energii, bo to też jest ważne w dobie współczesnych zagrożeń i pamiętajmy o takich prozaicznych tematach jak leki dla naszych najbliższych, zapasowe okulary, jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, takie indywidualne tematy typu dokumenty, jakaś gotówka, jakieś tematy związane ze zdjęciem najbliższej osoby, czy zabawka dla dziecka. To są ważne rzeczy, które mogą się realnie nam przydać w sytuacji kryzysowej, a szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin będziemy spędzali w jakimś ukryciu, schronie na poziomie minus jeden i takie włączenie radia na korbkę, na akumulator, czy jakaś gra malutka, przenośna, czy nawet jakaś gra karciana, może po prostu być na wagę złota.
2: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom na sezon turystyczny 2026-2027. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia oraz z przedstawicielami wyróżnionych podmiotów.
1: Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego przez Trzebnicki, Milicki, aż po część Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
8: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy, trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków, chociażby tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest, no i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydaniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne. Więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
1: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa? Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowanej stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyny.
8: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest, nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice, zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu Miejsca Przyjazne Rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
1: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jak ich przybywało?
8: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć, czyli mieszkańcy biorą, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać. Powstało bardzo dużo właśnie różnych, od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy. Już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam w naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to, co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie. Także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych lokalnych

0: regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują?
1: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, a są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak? Żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak? Żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej. Czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom, oczywiście z tego gąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google, różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje, mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
2: W tym roku wyróżniono 61 podmiotów. O tym, co wpłynęło na przyjazność ich oferty, mówią sami usługodawcy.
0: Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
3: Wojciech Krandrzej, jestem prezesem firmy Artbit Village. Powiem tak, jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę dosyć dobrze gastronomia. Urządza stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe, mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować, się rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
0: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
3: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym bandykiem roweru i średnio przejeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczycę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiam często, bo to tak, rowerzyści zawsze mają wspólne tematy. Bardzo im się to podoba.
0: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
4: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą skarpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się, coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdeczni i miło nastawieni.
0: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
5: Zofia Saban, właścicielka Bistro u Zośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla

0: sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
1: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
2: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i żeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
0: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
1: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
0: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa, więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
1: Żmigrodzki Osir od wielu lat ubiegał się i otrzymywał certyfikaty miejsca przyjaznego rowerzystom. Co ten certyfikat dla Was oznacza? Jak w praktyce każdego dnia czy tygodnia otwieracie się na turystów rowerowych odwiedzających gminę Żmigród?
3: Grzegorz Paryna, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie jest obiektem ogólnodostępnym przez cały rok. Znajduje się tuż przy drodze rowerowej, tak więc jest idealnym miejscem do tego, aby się zatrzymać, odpocząć albo aktywnie na różnych atrakcjach spędzić czas. Mamy tuż przy ośrodku również bezpłatny, bardzo duży, wygodny parking samochodowy. Można z daleka do nas przyjechać i rowerami własnymi przemierzyć długokilometrowe odcinki bezpiecznych tras rowerowych. Tu należy podkreślić, że gmina Żmigród, inwestując w drogi rowerowe, kładła wielki nacisk na bezpieczeństwo. Są to w większości odizolowane od jezdni drogi rowerowe, tak więc można rodzinnie i bezpiecznie delektować się parkiem krajobrazowym Dolina Baryczy. Mamy dwa stanowiska naprawcze, z których można bezpłatnie korzystać. Mamy parking rowerowy, który w tym roku Zespół Placówek Kultury rozbudował, powiększył. Dodatkowo od tego roku funkcjonuje rowerowy tor umiejętności, najnowsza inwestycja gminy Żmigród oraz pump track. Oba te obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży, i to nas cieszy, że ta turystyka rowerowa jeszcze bardziej poszła w Żmigrodzie do przodu.
4: Pełną listę miejsc przyjaznych rowerzystom znajdziecie w sieci na dolnoslaska-krainarowerowa.pl. Wakacyjny cyberatak na system do obsługi gabinetów i przychodni wystraszył Polaków. Wyciek numerów PESEL okazał się skuteczną motywacją do ich zastrzeżenia w stolicy Dolnego Śląska. Wspomniany atak hakerski dotknął wtedy około 12 tysięcy placówek medycznych. Wyciekły m.in. historie leczenia i numery PESEL blisko 19 milionów osób. O postawie wrocławian i dolnoślązaków oraz zagrożeniach i specyfice ochrony danych mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który kilka dni temu odwiedził Wrocław.
5: Jeżeli chodzi o obywateli, oczywiście, że zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się tego zrobić, jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku. Natomiast można ten numer na czas operacji bardzo łatwo ostrzeżenie znieść, nawet tylko na kilka minut. Natomiast oczywiście trudniej jest w przypadku obywateli, którzy nie korzystają z internetu, nie korzystają z mObywatela czy bankowości elektronicznej, i zdaję sobie sprawę, że to jest dla nich kłopot. Natomiast niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się, mówiąc krótko, namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane zdrowotne. Powinniśmy wykazywać dużą czujność, ale to są ogólne zasady higieny, natomiast teraz te dane, one nie krążą nigdzie w internecie, to potwierdza zarówno firma, zarówno służby, także Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast póki przestępcy nie są znani, oczywiście losy tych danych też znane nie są. W przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenie. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego. Tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych. No tak, jeden z krakowskich szpitali, szpitalu MSWiA, atak typu ransomware spowodował zaszyfrowanie danych i szpital przez kilka dni nie miał dostępu do danych pacjentów. Jeżeli są badania wszystkie w systemie informatycznym wszystkie informacje, no to wstrzymuje się proces także leczenia. Tak? Ja już miałem okazję parę razy na ten temat mówić. Jesteśmy krajem, który rzeczywiście no, jest poddany wojnie hybrydowej. Ataki na Polskę są jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o świat. Jest bardzo dużo także tych incydentów. W dużej mierze systemy publiczne się przed tym chronią, ale uważam, że jeżeli nie zaczniemy inwestować nie milionów, wręcz miliardów złotych w bezpieczeństwo informatyczne, to prędzej później do jakiegoś przełamania jeszcze bardziej poważnego może dojść. No, kilka dni temu Kanada i Stany Zjednoczone utraciły 350 milionów rekordów w postaci skanów prawa jazdy. Tak? No, można sobie wyobrazić, że te dane służą nie tylko i wyłącznie jakiejś firmie, dlatego że są cennym zasobem, żeby poszerzyć swój zasób klientów i reklamować swoje usługi, ale są także potrzebne do przygotowania, bym powiedział, jakichś działań dywersyjnych. Tak? To jest kwestia już nie tylko i wyłącznie ochrony naszej prywatności, ale kwestia naszego bezpieczeństwa jako państwa, jako społeczeństwa.
4: Na spotkaniu byli również obecni Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia oraz Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności.
6: Urząd Ochrony Danych Osobowych rusza w kraj, postawił na tej drodze Wrocław, bo we Wrocławiu od wielu lat rozmawiamy o cyfryzacji pewnych usług i tym samym o zbieraniu, agregowaniu, ale też przetwarzaniu tych naszych aktywów, czyli danych osobowych. Chcemy, żeby nasi obywatele zyskali świadomość, jak również samodzielnie się chronić. Realizujemy to na kilku polach. Przede wszystkim na polu systemowym, czyli nasz urząd próbuje wdrożyć procedurę, ale system. Tym samym infrastrukturę, która będzie zabezpieczała nie tylko zbieranie, ale również przetwarzanie tychże danych tak, aby te wycieki się nie pojawiły. Po drugie, oczywiście to jest kwestia edukacji i bardzo dziękuję, że pan prezes, jak również organy państwa w sposób odpowiedzialny i systemowy informują obywateli, w jaki sposób na tym poziomie naszym, prywatnym, indywidualnym się zabezpieczać. Powiem państwu, że we Wrocławiu różnica w lipcu a sierpniu jest 15-krotna, jeżeli chodzi o zastrzeżenie PESEL. Nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Również nasze służby, nasi urzędnicy pomagają. I tym młodszym, i tym starszym w informacji, jak łatwo i w jaki sposób to zrobić. Jestem niezwykle dumny, że we Wrocławiu otwieramy tą konferencję na Uniwersytecie Wrocławskim, ale również z tego względu, że instytucje kultury angażują się właśnie w to, co jest istotą, czyli zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny, bo wiemy, jak wiele ataków codziennie spotyka instytucje publiczne. Mówimy o instytucjach typu nasze wodociągi, czy też infrastrukturę krytyczną, ale również placówki oświatowe, czy też instytucje kultury codziennie odnotowują wielość ataków, czy cyberataków. Jesteśmy w środku wojny hybrydowej i tym bardziej ta postawa obywatelska powinna być nacechowana dużą świadomością. Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z urzędu, że tego typu spotkanie jest również przyczynkiem do tego, abyśmy mogli w sposób bardzo odpowiedzialny, ale głośny również rozmawiać na temat bezpieczeństwa naszych danych. Wiemy, że to jest bezpieczeństwo indywidualne, ale również bezpieczeństwo instytucji, bezpieczeństwo naszych obywateli, którzy przecież każdego dnia tworzą to miasto. Bogaty program z panem prezesem i z odpowiednimi służbami. Będziemy dzisiaj rozmawiali o dalszych regulacjach prawnych, ale również o możliwościach wdrażania systemów, które na poziomie jednostek samorządu terytorialnego gwarantują naszym obywatelom właśnie to bezpieczeństwo i sprawne poruszanie się w codziennych aspektach i usługach, które my jako gmina jesteśmy zobowiązani zapewnić.
7: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, wybiorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Natomiast informujemy, że gdyby osoba chciała skorzystać z jakichś dużych kredytów w banku, tych chwilówek, czy na przykład zakupić jakiś produkt na raty, to może to stanowić problem. My też te osoby zachęcaliśmy do założenia aplikacji mObywatel, bo każdy ma ten telefon, każdy ma dostęp do tych środków komunikacji elektronicznej, żeby po prostu do nas nie przychodzić. Jest to prosta czynność, to jest tylko przejechanie paluszkiem po ekranie, cofnięcie zastrzeżenia albo cofnięcie numeru PESEL. Jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno przykładaliśmy się i spokojnie informowaliśmy, że zastrzeżenie numeru PESEL, jaką daje ochronę dla twojego numeru PESEL, że jeżeli chce cofnąć, to może zrobić on to tylko i wyłącznie osobiście, że tutaj nie ma roli pełnomocnika, że gdyby chciał podejmować jakieś czynności bankowe, no to należy się zastanowić, czy u notariusza, bo wtedy jest tutaj pewna blokada i tutaj zderzy się z tym zastrzeżeniem numeru PESEL i faktycznie obserwujemy, że miesiące przed Wielkanocą czy przed Bożym Narodzeniem te osoby do nas przychodzą. Dokonujemy cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Po wykonaniu jakiejś czynności bankowych osoby z powrotem do nas wracają i dokonują ponownie zastrzeżenia. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL był niezastrzeżony. Wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie. To jest rodzaj prewencji, że jeżeli mieszkaniec z Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokonał zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL.
4: Materiał przygotował Kamil Warzocha. Na koniec rakieta, która ma polecieć 3 km w górę. R8 Alki-1 to nowa rakieta na paliwo ciekłe, stworzona przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Pracowało nad nią ponad 100 osób, a stworzono ją z myślą o międzynarodowych zawodach. O szczegółach opowiedział nam Radosław Pogodziński, wiceprezes Koła Naukowego PWR in Space, z którym rozmawiał Kamil Warzocha.
8: Nazywam się Radosław Pogodziński, jestem wiceprezesem w Kole Naukowym PWR in Space do spraw biznesu i HR.
9: Powiedz mi, jak byłeś takim małym dzieciakiem, to marzyłeś kiedyś o tym, żeby zbudować rakietę?
8: Niestety nie. Bardziej byłem zafascynowany budownictwem, jednak wkraczając na Politechnikę Wrocławską zobaczyłem koło rakietowe, które pokazało mi przed sobą, jak fascynującym tematem są rakiety, branża kosmiczna i wszelkiego rodzaju kosmos.
9: Ale to musiało być fascynujące, no bo tutaj też mamy element budowy, tylko jednak jeśli chodzi o rzeczy, o których naprawdę dużo się mówi, no bo kiedy możesz komuś powiedzieć znajomemu, zbudowałem rakietę, no to może zapytać, kurczę, to chyba było trudne, to jest coś wyjątkowego.
8: Tak, dlatego to jest bardzo trudne, dlatego nasze koło to jest obecnie 110 osób, które każdy wkłada jakąś cegiełkę do naszego koła. Jest to też wiedza przez 10 lat już działalności koła, więc my się nią przekazujemy z pokolenia na pokolenie i możemy coraz to lepiej budować nasze rakiety.
9: No ale właśnie, na czym polegają te rakiety? W czym tkwi ich wyjątkowość? Jakbyś miał to określić osobie, która na przykład słyszy o czymś takim po raz pierwszy.
8: Te rakiety budujemy na zawody międzynarodowe. Nasza rakieta w Portugalii pojawi się na zawodach już 15 października. Są to zawody międzynarodowe, na których pojawiają się najlepsze drużyny z całej Europy. Ich cel jest, aby kształcić młode pokolenie inżynierów. Na nich naszym zadaniem jest budowa i lot rakiety na określone apogeum. My celujemy w 3000 metrów. Są tam podziały na różne typy silników, więc oceniane jest zaawansowanie całej konstrukcji oraz całe bezpieczeństwo.
9: A to w tym jest jakaś taka głębsza misja, twoim zdaniem?
8: Tak, ponieważ te rakiety są rakietami sondującymi i studenckimi, więc na naszym pokładzie naszej rakiety jest ładunek badawczy, który faktycznie bada przepływ cieczy w rurkach PAP, który potem analizujemy z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej.
9: A jakie wy macie ambicje, jeśli chodzi o budowę takich rakiet? Wy jesteście jeszcze wyżej, powiedzmy, jeśli chodzi o wizję, niż te 3000?
8: Tak, na kolejny sezon zakładamy i planujemy budowę rakiety na paliwo hybrydowe, która ma polecieć na 9000 metrów.
9: No to w takim razie to jest coś, czym możemy się chwalić nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, że jak ktoś spyta, gdzie buduje się tego typu dobre rakiety, to ktoś będzie mógł wskazać Politechnika Wrocławska tutaj?
8: Zdecydowanie. W maju byliśmy na zawodach w Ameryce, gdzie zdobyliśmy najwięcej nagród w całej puli i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
9: A na czym polega jeszcze to zaawansowanie tego, co jest na pokładzie takiej rakiety? Co tam tak bardziej szczegółowo można znaleźć?
8: Rakiety najbardziej się różnią silnikiem. Nasz silnik jest to na paliwo ciekłe, więc jest najbardziej zaawansowany z silników znanych w projektach studenckich. Co nas wyróżnia? Wyróżnia nas elektronika, która składa się z komputera pokładowego. Płytki, które są, znajdują się w komputerze, sami je projektujemy, sami je lutujemy. Cała nasza stacja naziemna też jest przez nas wykonana. Komunikacja z nią jest na wysokim poziomie, więc nas wyróżnia niezawodność.
9: To ważne pytanie. Ile to kosztuje?
8: Niestety ciężko wiedzieć, ile kosztuje sama rakieta, ponieważ na koszty często składają się również testy. Testy to jest wyjazd 20-30 osób do naszego sponsora, gdzie mamy hamownię, ale gazy techniczne, ciężko paliwo i te inne różne rzeczy oszacować. Większość obróbki też wykonujemy u naszych sponsorów. Gadżety elektroniczne, wszystko, większość się składa w rakiecie, jest wykonana przez sponsorów, więc te pieniądze są ciężkie do określenia.
9: To mówisz, że tę rakietę tworzyło ponad 100 osób, tak?
8: Tak, w kole obecnie 110 osób. Każda przyczyniła się w większym lub mniejszym stopniu do jej budowy. Oddziałów typowo projektowych silników, dział aerodynamiczny, który bada aerodynamikę, dział marketingu, biznesu i tak dalej. Każdy się przyczynił do budowy rakiety.
9: To jak zorganizować w ogóle pracę tak wielu osób? No bo tutaj już mówimy o takiej liczbie, że no tutaj nie obędzie się bez naprawdę dobrej organizacji.
8: Zdecydowanie koło jest podzielone na struktury. Każdy dział ma swojego lidera bądź liderów. Nad liderami jest jeszcze również zarząd. Wszystko, co dzieje się w kole, bada również sąd koleżeński, żeby nie działy się jakieś nieprzyjemne rzeczy dla członków.
9: To na koniec zapytamy, co było najtrudniejsze w budowie takiej rakiety?
8: Problemem w takiej budowie na pewno jest czas, bo czasu zawsze jest mało, żeby coś dokładnie bardzo zrobić. Natomiast jeśli ma się odpowiednie chęci, to tylko nas wyobraźnia ogranicza i dostęp tutaj wrocławskiej infrastruktury.
9: To kiedy rakieta wyląduje na Księżycu albo na Marsie?
8: Na to jeszcze musimy poczekać. Studencka raczej nie jest planowana na takiej destynacji. Natomiast wszyscy, albo większość osób, które działają aktywnie w kole, wiążą swoją przyszłość z branżą kosmiczną, więc może oni pójdą potem do światowych firm, które już faktycznie tą rakietą wylądują na Księżycu. SK2.

0: Wybiła 9:00, czas na newsy, Weska 2, Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnichach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej, Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jak miło znowu być w waszych głośnikach. Fajnie, że włączyliście Radio SK2 i Radio Śniadaniowe, bo ten program sobotni rozpoczynamy. Do godziny 13 będę z wami, Michał Hanczak z tej strony, a na śniadanie może jajecznica z grzybami. O sezonie na grzyby, który się rozpoczął na dobre, na pewno za kilka chwil, ale wcześniej Dawid Podsiadło, Zio i Roxy.

0: Z Roxy i Faustem wypłynęliśmy na szeroką wodę o poranku w Radiu SK2. Tu gramy 100% polskich hitów i kolejne oczywiście już za kilka chwil, między innymi od Kasy czy Sanach, ale nie na szeroką wodę teraz, tylko do lasu, bo podejrzewam, że część z Was słucha mnie teraz w drodze na grzyby. Ba, podejrzewam, że część z Was to już może nawet wraca z grzybobrania, bo wiadomo, że jeżeli chce się coś w lasach znaleźć, to trzeba ruszyć skoro świt. Grzybów podobno w lasach nie brakuje, ja jeszcze nie byłem, więc nie wiem, ale jak Wy co, to możecie dać znać. Natomiast rzeczywiście eksperci od grzybobrania przekonują i przypominają, że trzeba bardzo uważać na to, co w lesie się zbiera i też jak te grzyby się potem przechowuje. Dlatego do lasu na pewno z koszykiem, najlepiej wiklinowym, a nie z plastikową torbą. Dlaczego? O tym Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu.
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: I jeszcze ważny apel, który powraca jak bumerang co roku o tej porze do wszystkich grzybiarzy. Zbierajcie tylko to, czego jesteście pewni, co znacie. A jeżeli nie jesteście pewni, czy grzyby, które macie w koszyku są jadalne, to zawsze można poradzić się grzyboznawcy. Tacy eksperci często czuwają w sanepidzie. I jak mówi nam Dorota Gonczar z Zielonogórskiego oddziału, rzeczywiście mają co robić.
2: Zdarza się, że przychodzą osoby, przynoszą grzyby do sprawdzenia. Okazuje się, że te grzyby są niejadalne albo trujące, a osoba informuje nas, że właśnie ugotowała zupę i ta zupa gdzieś tam w domu stoi.
0: I może stawiając kropkę nad i, powiem trochę brutalnie, acz prawdziwie, że mówią, że wszystkie grzyby są jadalne. Tyle, że niektóre tylko jeden raz.
3: SK2.
0: Oczywiście zachęcam do tego, żebyście pochwalili się swoimi zbiorami. Messenger Radia SK2 do Waszej dyspozycji.
4: Ty jesteś piękniejsza.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: Oscar Sims i jego hit Bez końca na antenie Radia SK2 i cały czas bardzo wysoko trzyma się w gorącej polskiej dwudziestce. Na sk2.pl czeka nowe notowanie, możecie od razu zagłosować na Oscara albo na innego artystę, którego uwielbiacie i na hity, które kochacie. Jego hity kochają całe pokolenia, no i mimo, że nie ma go z nami już od 5 lat, to pamiętajmy o tym, że artyści żyją tak długo, jak długo sięgamy po ich muzykę. No i myślę, że akurat Krzysztofowi Krawczykowi, bo o nim mowa, zapewniamy nieśmiertelność. W tym tygodniu, gdyby żył, skończyłby okrągłe 80 lat. To jest zawsze dobra okazja do przypominania, do wspominania i do podsumowania. Ja zagram oczywiście jeden z hitów Krzysztofa Krawczyka, nie może być inaczej. Zagram jego duet z Edytą Bartosiewicz, a więc hit Trudno tak razem być nam ze sobą.
1: SK

0: Tu Radio SK2, nasze co sobotnie poranne spotkanie w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Mysłowicy i chłopcy za nami. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, a o świcie chłopcy wychodzą czasami na grzyby. Wspominałem już o tym, że sezon na grzyby się zaczął i proszę bardzo, słuchacze się odzywają bardzo dobrze na Messengerze Radio SK2 albo pod 726-826-826, tak jak zrobił to Andrzej.
1: Halo, halo, w moim domu pięknie pachnie grzybami. Przywiózł całe dwa kosze wielkie prawdziwków i teraz suszymy.
0: Mogę tylko sobie przypomnieć, jak pięknie pachną suszone grzyby. Pamiętam ten zapach z dzieciństwa, kiedy to rodzice na kaloryferze grzyby po wycieczkach do lasu suszyli. Udanego grzybobrania wszystkim, którzy w drodze do lasu, a ja niczym z kapelusza, ale nie takiego grzybowego, tylko takiego kapelusza na głowę. Wyciągam kolejne polskie hity. Za kilka chwil zagram m.in. Znak Pokoju, czyli Doda zaśpiewa, ale będzie też nowość od Liwki.
2: SK2. Reklama.
3: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
11: Nie wszystkie hybrydy

0: innego.
1: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
0: Nie bujasz?
1: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.
2: I po reklamie.

0: To jest dziewczyna, o której już od jakiegoś czasu jest głośno, choćby za sprawą nagrywek z Taco Hemingwayem, ale myślę, że będzie jeszcze głośniej za sprawą także jej solowej twórczości. Liwka na antenie Radia SK2 z nowym kawałkiem pod tytułem Poza Tobą Nic. Liwka też na żywo dzisiaj wystąpi w Łodzi, bo trwa w tym mieście Great September. Jeszcze trzeci dzień tego festiwalu przed nami. W wielu częściach miasta, w klubach, w różnego typu przestrzeniach występują bardzo różni artyści, bo są te największe gwiazdy doskonale znane. Był na przykład Andrzej Piaseczny, ale są też debiutanci, na których warto zwrócić uwagę, a przy okazji jeszcze sporo warsztatów i dyskusji na temat muzyki. Dziś w programie między innymi w jednym z punktów Łodzi Liwka. Sprawdzajcie w internecie szczegóły, a za kilka chwil w Radiu SK2 newsy z kraju i ze świata, bo zbliżamy się do 10.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Spotkajmy się i spędźmy czas razem, niezależnie od wieku. Już dzisiaj rozpoczynają się żmigrodzkie dni seniora. W planach wyjazd do kina, spotkania z farmaceutami i prawnikiem, międzypokoleniowa biesiada integracyjna oraz warsztaty stolarskie. Na otwarcie czeka nas jednak Marsz Kapeluszy, czyli tak zwana senioriada. Zbiórka z kapeluszami dzisiaj o 13.30 na rynku w Żmigrodzie.
18: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
19: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
18: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to jeszcze wyjaśnią funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
20: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika.
21: Otwórz drzwi!
20: Z Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
18: Informował reporter Eski2 Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, a Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
0: Mamy weekend i bardzo się cieszę, że spędzamy jego część razem. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i w tym programie będzie o jedzeniu, aczkolwiek zajrzymy na szkolną stołówkę za kilka chwil, bo tam niezła kuchenna rewolucja od września nastąpiła. Najpierw jednak zagrajmy.

0: Nigdy nie przeminą.
1: Niedawno prowadziłem koncert plenerowy, podczas którego występował Sydney Pollack i jeszcze przed jego występem pewien 10-letni chłopiec zapytał mnie, czy będzie hit Otwieram Wino. Trochę się zdziwiłem, że 10-latek interesuje się taką piosenką, ale z drugiej strony się cieszę, bo to pokazuje, że każde pokolenie, nawet młodsze od tej piosenki, zna ten hit. No a w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, takich, które znamy i kochamy, ale też nowości nie brakuje. To Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. A że właśnie, Radio Śniadaniowe to teraz o tematach konsumpcyjnych, ale zostawiamy absolutnie wino, zajmiemy się jedzeniem. Jedzeniem w przedszkolach i szkołach, bo z nowym rokiem szkolnym sporo się pozmieniało. No i w szkolnych stołówkach mamy nowe menu, ponieważ mamy nowe zasady. Ma być więcej warzyw, ma być mniej mięsa i potraw smażonych. Zamiast mięsa na przykład jakieś roślinne zamienniki, przynajmniej raz w tygodniu. Jak to się sprawdza i czy najmłodszym smakuje? Oto z mikrofonem w jednej ze szkół w Nowym Sączu pytał nasz reporter Michał Rejduch.
2: W tym posiłku nie mogą znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, typu na przykład śmietana. Zastępujemy to śmietaną roślinną, tłuszcze zwierzęce zastępujemy tłuszczami roślinnymi, czyli przestawiliśmy się całkowicie na olej. Zupy były sporządzane na warzywach z dodatkiem na przykład porcji rosołowych, drobiowych. W tej chwili dwa razy w tygodniu musi to być wywar jarski.
3: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
4: Smakują wam te nowe posiłki?
3: Tak, ja uważam, że bardzo dobre są.
5: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso.
1: To jest prawdziwe wyzwanie dla zarządzających stołówkami, żeby za nieduże pieniądze mieć menu jak w dobrej restauracji i rzeczywiście te wszystkie normy i przepisy spełniać. Ale a propos przepisów, ostatnio nawet w jednym z przedszkoli w Łodzi odbyło się takie pokazowe gotowanie, no i kucharz, szef kuchni zaprezentował przepisy na mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne. Ciekawy jestem, które z tych dań w tym przedszkolu wylądowało za szafką.

Moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych i najbardziej emocjonalnych piosenek z repertuaru Urszuli. Dziś już wiem, na antenie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ja też bardzo lubię sięgać po albumy, które obchodzą jakieś jubileusze. Lada dzień, 10. urodziny będzie świętować jedna z płyt Beaty Kozidrak. Solowych płyt. Konkretnie to trzeci jej solowy album zatytułowany B3. To była płyta, która bardzo szybko pokryła się złotem, również dzięki temu, że przyniosła kilka hitów. Zaczęło się od Bingo, potem po drodze jeszcze m.in. Niebiesko-zielone czy Ruchome wydmy królowały na listach przebojów, a pomiędzy tymi singlami był jeszcze jeden hit, który teraz sobie przypomnimy. Upiłam się tobą. To można zaśpiewać albo facetowi, albo kawie w sobotni poranek.

Przez ostatnie tygodnie śpiewali nam, że stygnie lato i faktycznie lato wystygło. Czas więc na jakąś propozycję na jesień od Kuby i Kuby. Nowy singiel tych panów w Radiu SK2 właśnie wybrzmiał.

0: przerwa, a po niej Sanach i Vito Bambino, ale jazz.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Za kilka chwil 11 w Radiu SK2 Hi-Fi Superstar, czyli Wet Fingers. No i oczywiście Wanda i Banda, bo bez nich tego hitu by nie było. Po 11 oczywiście dalej będę wam grał polskie hity. Między innymi będzie coś od Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo i zanucić największe hity, które znają wszyscy, bo mają je w DNA, czy to Orła Cień, czy Ruchome Piaski na przykład, to jest taka szansa, żeby Warius Manks i Kasię Stankiewicz zobaczyć za free w ramach koncertu SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wciąż trwa. No i w ten weekend jesteśmy między innymi w Wałbrzychu. To jest miasto, które świętuje 600-lecie, więc świętuje już od wczoraj między innymi koncertami w Starej Kopalni. Dzisiaj na scenie Lemon z Igorem Herbutem, a także królowa Maryla Rodowicz, a jutro między innymi właśnie Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Poza tym w ten weekend koncert SK Music Tour także w Rawiczu. Tutaj na scenie dzisiaj między innymi Golec Chór Orkiestra.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
11: Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się teraz tam ruch?
12: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiej.
11: Na linię była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
0: Wybitna poetka pisała kiedyś, a znana piosenkarka nie tak dawno śpiewała, że nic dwa razy się nie zdarza. A jednak Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, co więcej, nagrali wspólną piosenkę i na pewno ją wam zagram w Radiu SK2 w tej godzinie. Ale wcześniej pomimo burz od Antka Smykiewicza i o pewnym turnieju piłkarskim za chwilę. Michał Hanczak, witajcie.

0: co chcesz.
1: To jeden z kultowych polskich hitów. Niewiele ci mogę dać. Perfekt. No niewiele mogę dać, bo do wypłaty jeszcze daleko, ale mogę za to poopowiadać o fajnych rzeczach, które dzieją się w naszym kraju. I po to też jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Teraz będzie o młodych piłkarzach, którzy być może w przyszłości będą w naszej reprezentacji, czego bardzo serdecznie życzę. W tym tygodniu w Gdańsku ruszyła trzecia edycja programu ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Orlik na stadion. A o tym, że ciąg na bramkę jest naprawdę duży i rzeczywiście sporo młodych ludzi chce grać w piłkę, świadczy liczba zgłoszeń. Ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski zgłosiło się do tegorocznej edycji. No i przed nimi teraz sporo rozgrywek, opowiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Wielki finał akcji z Orlika na stadion 13 listopada na Polsat Plus Arenie Gdańska, a najlepsi pojadą szkolić się do Akademii Piłkarskiej FC Porto. Także to nie jest krótka piłka i jakiś błahy temat. Niech padają gole za golem, tego oczywiście młodym piłkarzom życzę, a tej całej akcji patronuje Radio SK2. Tu gramy, czasami w piłkę, a zawsze 100% polskich hitów. Margaret i jej nowy singiel Prima Ballerina już teraz na naszej antenie.
3: SK.

0: Niby już po wakacjach, ale zawsze miło posłuchać o tym, gdy nie ma dzieci. To zespół Kult na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. A gdyby wszystkie dzieci tego bohatera, o którym teraz będę mówił, wybrały się jednocześnie na wycieczkę, to trzeba by było niezłego busa podstawić. Michał Wiśniewski w tym tygodniu miał urodziny. I przy nim się teraz zatrzymajmy, bo wokół niego i wokół mandaryny ostatnio bardzo dużo się dzieje, bo zaskoczyli kilka tygodni temu wszystkich swoim powrotem. I okazuje się, że można dwa razy wejść do tej samej rzeki, chociaż może już ta rzeka po latach jest zupełnie inna. Michał Wiśniewski i mandaryna postanowili nie tylko wzbudzić sensację tym, że do siebie wrócili, ale także przypieczętować to wspólną piosenką, która ukazała się kilka dni temu i do której teledysk ma już w sieci ponad 2 miliony wyświetleń, także zainteresowanie jest spore. Mandaryna w dodatku tańczy teraz na parkiecie Tańca z Gwiazdami, a Michał Wiśniewski jej bardzo mocno kibicuje. Skupmy się więc na urodzinach Michała. Życzę Wiśni wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która nie do końca jest taką nową drogą życia, jak się okazuje, ale niech wiedzie mu się jak najlepiej. Niech będzie jak najlepiej, a to, co było, niech po prostu będzie dobrym wspomnieniem. Będzie było. To jest tytuł wspólnej piosenki Wiśni i Mandaryny, o czym zresztą zaraz też w tekście usłyszycie. I teraz właśnie tę nowość zagram wam w Radiu SK2.
1: SK2.

0: po co nam jakaś Shakira, skoro mamy Anię Dąbrowską? Jak się okazuje, to ona nagrała mundialowy tegoroczny hit i to międzynarodowy, bo rzeczywiście w głowie stało się wiralem w trakcie mundialu i to za granicą, gdzie to zagraniczni kibice i piłkarze wrzucali przede wszystkim filmiki z tą piosenką. Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, ale bardzo dobrze. Ania Dąbrowska przyznała, że nawet miała propozycję, żeby nagrać tę piosenkę w innych językach, ale jednak została przy języku polskim i bardzo dobrze, bo tak najlepiej brzmi ta piosenka i tak ją najbardziej czujemy. W głowie już za nami. Mam nadzieję, że wy w głowie dzisiaj macie same przyjemności, a nie na przykład pracę, no ale dla wszystkich w to sobotnie przedpołudnie gram dalej po krótkiej przerwie, między innymi Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. Będzie też Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy z kraju i ze świata, chociaż ja też jeszcze przed południem mam dla was newsa, ciekawostkę w zasadzie, z Podlasia. Na jednej z podlaskich wsi z powodzeniem działa kartoflomat, który w tym tygodniu podbił internet. To jest taka maszyna, która sprzedaje kartofle. Można podjechać, zostawić gotówkę albo zrobić blika i wziąć worek ziemniaków, które przydadzą nam się na obiad. A za tym kartoflomatem stoi 17-letni chłopak, który złożył go, i to jest najfajniejsze w tej historii, z kilku desek i dwóch starych kół. Pomysł na biznes, jak się okazuje, doskonały. Chłopak absolutnie zasługuje na medal z ziemniaka, oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: JetTour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na JetTour Days. Przetestuj JetTura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września JetTour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. JetTour. Drive your future.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. W ten weekend na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy spotkamy się podczas 46. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów. Pojawi się Wesołe Miasteczko, lokalni wystawcy z regionalnymi przysmakami oraz rękodzielnicy. Nie zabraknie także konkursów czy koncertów. Dzisiaj wystąpi Brzykowianie, Paweł Sroga i Country Blues Band oraz Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Łecka.
10: 12 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. A na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
11: Kolejne newsy z kraju i ze świata w Radiu SK 2 za godzinę, a ja tymczasem mam pytanie, kto już tęskni za wakacjami, za latem i komu marzą się palmy. Spróbuję coś zaradzić w tym temacie, bo za chwilę zagram w dzień gorącego lata od Big Day, a potem jeszcze zabiorę Was na spacer do palmiarni. Najpierw jednak Sanach i Ten Stan, tak zaczynamy tę godzinę radia śniadaniowego w Radiu SK 2. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: tak właśnie z Marisą wchodzimy w sobotnie popołudnie w Radiu SK2. Jeżeli jeszcze szukacie pomysłu na ten dzień, co robić, zwłaszcza, że pogoda w wielu miejscach nie do końca sprzyja aktywnościom na zewnątrz, to może wybierzecie się do palmiarni. W naszym kraju takich miejsc jest sporo, a jedna z tych palmiarni, łódzka konkretnie, kończy 70 lat. Zawsze można spotkać tam odwiedzających. A co takiego ta palmiarnia ma w sobie, oprócz palm oczywiście, że ludzie do niej ciągną? Oto nasz reporter Daniel Tekliński zapytał odwiedzających.
1: Dlaczego warto do tej łódzkiej palmiarni przyjść?
2: Bo tu są bardzo stare gatunki jeszcze fabrykantów palmy, więc warto przyjść zobaczyć. Zresztą w Polsce palm nie ma.
1: Jakie wrażenia?
3: No bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Super klimat. Można się poczuć tak gdzieś, jakbyśmy byli w egzotycznych krajach.
4: Oczy się cieszą, zieleń, wypoczywam.
5: Palmiarnia jest naprawdę pięknym, zadbanym miejscem. Ma tak piękne okazy roślin i również zwierząt, jak się okazuje, że naprawdę szkoda by było nie widzieć tego.
0: Warto zapamiętać, że palmiarnia, czy ta łódzka, czy ta zielonogórska, czy ta w Gdańsku Oliwie, czy jakaś inna, bo jest ich w Polsce kilkanaście, to zawsze jest dobry kierunek, zwłaszcza wtedy, kiedy jesienią czy zimą zatęsknimy za zielenią, ciepłem, bo przecież w palmiarni zawsze jest gorąco, no i odrobiną egzotyki. U nas nie egzotycznie, bo u nas 100% polskich hitów i to tych, które doskonale znamy. Za kilka chwil Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, najpierw Messiah, Każdego Dnia. To artyści, którym palma, mimo popularności, absolutnie nie odbiła.

Starsa ze swoim letnim hitem Czy będziemy się pamiętać? My w Radiu SK2 pamiętamy o różnych artystach i o różnych jubileuszach. W Radiu Śniadaniowym bardzo często lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 15, 20, 30 lat. Dzisiaj już świętowaliśmy dekadę albumu B3 Beaty Kozidrak, ale teraz zabieram Was w podróż do lat 90. i będzie o płycie, która kończy lada chwila 30 lat. Myślę tutaj o płycie pod tytułem Puk Puk. No i ciekawy jestem, kto pamięta, że była to pierwsza solowa płyta Kasi Nosowskiej, którą wtedy cała Polska kochała jako wokalistkę zespołu Hej. Zresztą tak jest do dzisiaj. Ale w pewnym momencie Kasia Nosowska postanowiła pójść własną ścieżką i też trochę solo ponagrywać. Brzmieniowo ta płyta oczywiście różniła się od tego, co na co dzień serwował zespół Hej, a jedną z piosenek, które promowały ten album, była piosenka Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przy okazji też piosenka wykorzystana w filmie Gry uliczne Krzysztofa Krause. Album Puk Puk doczekał się złotej płyty, a Kasia Nosowska doczekała się jeszcze kilku solowych płyt, a w tym roku świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. I z tej okazji po pierwsze nadchodzi nowy album, pierwsze single już znamy, ale też będzie specjalna trasa koncertowa z nowościami, ale także z tymi hitami, które przez lata od Kasi Nosowskiej solo dostawaliśmy. 13 listopada pierwszy koncert w warszawskim klubie Stodoła, potem jeszcze Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jeżeli są wśród Was fani Kasi Nosowskiej, to warto już teraz zadbać o bilety. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to znaczy chcę powiedzieć, że mogą się wyprzedać. Kasia Nosowska na 30-lecie solowego albumu już teraz w Radiu SK2. SK2

0: kilka minut temu opowiadałem wam o 30-leciu albumu Puk Puk Kasi Nosowskiej, ale płyta, z którego pochodzi ta piosenka, też we wrześniu kończy 30 lat. To zespół Manam oczywiście, niezapomniana Kora i piosenka pod tytułem Po prostu bądź z albumu pod tytułem Łóżko. Łóżko pod koniec września będzie obchodziło 30-lecie i może wtedy w Radiu Śniadaniowym nieco bardziej się nad tym albumem pochylimy. No zresztą lata 90. to wspaniała dekada dla polskiej muzyki, hitów z tej dekady na naszej antenie nie brakuje. A jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy rzeczywiście w latach 90. prowadzili programy w Radiu SK2? No to możecie zobaczyć chociażby na naszym Instagramie. Zresztą w ogóle polecam Instagram Radia SK2, bo tam radio od kuchni i mnóstwo informacji o polskiej muzyce.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działania.

0: taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: się dobrze, nie?
1: Bero, zupełnie tak jak ja, wychowany w Polsce. To ostatni z hitów, które mam dla was dzisiaj w Radiu Śniadaniowym. Za chwilę stery przejmuje Artur Jarząbek. A jeśli chodzi o fajne miasta w Polsce, w których coś się dzieje w ten weekend, to na przykład Nowy Targ, czyli prawie pod Samiuszkimi Tatrami. Tam w ten weekend Małopolska Tour, czyli akcja dla wszystkich fanów rowerów, tych bardziej profesjonalnych i tych bardziej amatorskich, bo na przykład jutro odbędzie się SK Kids Race, czyli zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. I tam też może na siebie wpadniemy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a jak nie do zobaczenia, to do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu SK2. Michał Hanczak, dobrego weekendu, cześć!
2: SK2. Reklama.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: I po reklamie.
13: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwości wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
14: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
13: Mówi premier, a do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
15: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi, trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
16: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
17: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
13: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
1: A my zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami 100%. Najlepszej polskiej muzyki tylko w Radiu SK2. Godzinę 13 zaczniemy ze smakiem. Smakiem słów od Goi. Będzie bardzo nastrojowo. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry, zapraszam do 18.00.

Ja wiem, bo już wielokrotnie to powtarzałem. Jestem troszkę nieobiektywny, bo bardzo lubię ten kawałek od Męskiego Grania. Tańczę. No ja też czasami tańczę, jak go słyszę, przynajmniej nóżka się rusza w lewo i w prawo. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę. Piękny dzień przed nami. I takie mam pytanie, co wy robicie? Bo to, co ja robię, to oczywiście jest jasne. Siedzę tutaj w pracy z wami. Bardzo to zresztą lubię, bo bardzo lubię czytać, co czasami do mnie piszecie. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Można też odzywać się do mnie na Messengerze. Co tam u was ciekawego w sobotę się dzieje? Dajcie znać.

Ten utwór bardzo dobrze znacie, to Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2. 100% polskich hitów u nas tylko dostaniecie. No ale teraz coś, na co niektórzy czekają. Wiem to doskonale, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to mówią: panie Arturze, ten Artur Rojek to naprawdę fajne kawałki teraz robi. No i rzeczywiście tak jest. Nowość w Radiu SK2, Artur Rojek, Mirafiori, już teraz.

0: Wszystkie Artury to fajne chłopaki i Artur Gadowski również tym utworem to potwierdza prawdziwość tego twierdzenia. I takich utworów mam dużo, dużo więcej, bo Radio SK2 to jest 100% polskiej muzyki i do tej polskiej muzyki już za chwilę wrócimy.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: takie buziaki na zakończenie godziny 13 w Radiu SK2, bo to są pocałunki od Sanach. Tak kończymy muzycznie godzinę 13. Po 14 wracamy do najlepszych polskich hitów. Na początek pojawi się Bryska.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławski Teatr Lalek rusza w trasę. We wrześniu odwiedzi Milicz i Oborniki Śląskie. Przed nami bezpłatne spektakle dla najmłodszych. Najbliższy już w piątek za tydzień, 18 września o 10.30, przedstawienie Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Miliczu, natomiast w Obornickim Ośrodku Kultury spektakle pod tytułem Skarpety i Papiloty w ostatni dzień września.
0: Jest 14, zaczynamy newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
19: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
0: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1. W Kujawsko-Pomorskiem na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
20: To samo będzie co z Portugalią.
21: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
0: Nam przewidują polscy kibice. Przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
1: No i już nam się trochę po 14 zrobiło w Radiu SK2. Za chwilę bryska, natomiast ja cały czas czekam na SMS-y od Was. 726 826 826. Co też ciekawego robicie w sobotę? Za chwilę pierwsze SMS-y pojawią się na antenie. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

przy Manamie jakoś tak sobota leci łatwiej, lepiej, przyjemniej, milej i trochę nawet szybciej. W Radiu SK2 teraz SMS-y od Was. 726-826-826. Pod tym numerem zostawiacie mi informacje. To, co też ciekawego porabiacie w ten piękny dzień. No i na przykład Tomek napisał: u mnie super news. Po 3 latach odkładania na później w końcu naprawiłem skrzypiące drzwi w szafie. Czuję się trochę jak bohater w domu. No, Tomeczku, to jest prawda, o której wszyscy wiedzą, że mężczyzna jak obieca, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co 3 lata.

Kasia Starekwicka, czyli gwiazda tej nowszej, jakby nie patrzeć, fali, przynajmniej w porównaniu chociażby z Budką Suflera, którą za chwilę wam puszczę. To będzie taki kawałek, który przeniesie nas naprawdę w odległe czasy, bo do roku 1975. Wtedy to powstał utwór Jest taki samotny dom z albumu Cień, wydanego właśnie w 75. roku ubiegłego wieku. I co ciekawe, ten utwór, który za chwilę usłyszycie, powstał w pośpiechu, jako ostatni na albumie. Ostatni, a stał się tak naprawdę jednym z pierwszych, jeżeli chodzi o polską muzykę. No to słuchamy, rozpływamy się w tych dźwiękach.

0: A ten utwór oczywiście znajdziecie na naszej polskiej gorącej 20. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam. Cały czas możecie oczywiście głosować na listę. Wczorajsze notowanie przyniosło parę niespodzianek, przyniosło też i parę nowości, które gdzieś być może na dłużej zadomowią się na tej liście, ale to wszystko oczywiście zależy od was. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Macie na to znowu cały tydzień. No i za tydzień w piątek po 18:00 kolejne notowanie i kolejny raz możemy poczuć się bardzo mile, bądź niemile zaskoczeni, w zależności od tego, czy nasz ulubiony artysta pójdzie w górę, czy może spadnie. SK2.pl. Tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września. Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: proszę bardzo, jak to się wszystko fajnie i ładnie składa. Bajm, dwa serca, dwa smutki, no i wszystko oczywiście w Radiu SK. 100% polskiej muzyki tylko u nas dostaniecie. I zaraz to jeszcze bardziej udowodnię, bo po godzinie 15 kolejna porcja tej najlepszej polskiej muzyki. Kasia Kowalska zacznie nam godzinę 15 muzycznie.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: I po reklamie.
0: No proszę bardzo, człowiek się nie zdążył obrócić trzy razy, a tutaj już godzina 15 wybiła. Dobra, nie ma sprawy, bierzemy to w takim razie na klatę. Wysłuchacie Radia SK2, czyli 100% polskich hitów. No i za chwilę posłuchacie też o nowym unijnym prawie. Wyobraźcie sobie, że w końcu chyba nikt nie będzie narzekał. Jarząbek, dzień dobry, kłaniam się, Kasia Kowalska już teraz.

To bez końca to jest taki przekaz podprogowy od Oskara Cymsa, żeby go słuchać bez końca. I można to robić na przykład w Radiu SK2, gdzie dostajecie 100% polskich hitów. No i teraz, słowo się rzekło, wracamy do tej sprawy unijnej, o której wam mówiłem, czyli nowe prawo, które ma niebawem i u nas obowiązywać. Na przykład zepsuła wam się lodówka albo pralka. To już nie musi oznaczać, że będziecie musieli kupić nowy sprzęt, bo nowe unijne przepisy dadzą nam, klientom, prawo w końcu do naprawy i taka naprawa ma być i łatwiejsza, i tańsza niż kupowanie nowej pralki. Takie przepisy niebawem miałyby obowiązywać też w Polsce. Jeżeli chodzi akurat o pralkę, to dla mnie czysty zysk.

Wyobraźcie sobie, że dostałem właśnie zdjęcie pieroga od Justyny. Podobno takich pierogów jest już 120, a ma być około 200, bo część idzie do zamrażalnika. I tak, Justynie, mija sobota. Napisałem mi o tym na 726-826-826. No to Justyna, to w takim razie za twojego pieroga ja ci daję nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.

0: Człowiek kiedyś marzył o tym, żeby takiego konika mieć, żeby się nim bawić, a dzisiaj, proszę bardzo, u mnie konik na biegunach stoi gdzieś zakurzony na strychu, a dzieci? Dzieci wpatrzone w ekrany, a to smartfon, a to telewizor, a to jakaś konsola, no czasy takie, że koń by się uśmiał. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
6: niskie ceny. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: No i proszę, jak klimatycznie można zakończyć godzinę 15? Można, oczywiście, że tak, jeżeli w głośnikach gra Kaśka Sochacka. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mam dla Was idealną propozycję na wrześniowy spacer ze sztuką w tle. W przestrzeniach informacji turystycznej Baszta w Żmigrodzie można oglądać ekspozycję malarską Elżbiety Grzechowskiej-Lis pod tytułem Architektura w kwiatach. Prezentowane prace to wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Wystawa potrwa do końca września, przypomnijmy, w Żmigrodzie.
0: Godzina 16 minęła, no to my nie zwalniamy. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już teraz w Radiu SK2. Na początek Grzegorz Chyży w utworze Kochanie to ja. Ja jestem trochę inny niż pan Grzegorz, bo mnie, jak się żona na przykład pyta, kto zostawił te skarpetki na środku pokoju, to ja odpowiadam, kochanie, to nie ja. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

To oczywiście na takie mocne uderzenie, które doskonale pasuje chociażby jak do jakiejś dłuższej trasy. A jeżeli wy lubicie rych silnika, zapach palonej gumy, to zapraszam do Czech, bo tam był i slalom, i parkowanie, i podczepianie. A to były tylko niektóre z kilku umiejętności, które prawdziwy kierowca ciągnika powinien posiadać. Bo w Czechach właśnie zmierzyli się ze sobą ci najlepsi. Każdy miał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód. Najlepsi oczywiście nie odchodzili z pustymi rękami. O nie, bo jak na mistrzów traktorów przystało, mogli liczyć też na trochę siana. Dziś

Ależ nam się kumulacja zrobiła, bo z jednej strony mamy Demono, a z drugiej strony za chwilę Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk w utworze, który no na pewno znacie. Na pewno znacie, chociaż sam tytuł może niewiele wam powiedzieć. Rysunek na szkle. To jest tytuł tego utworu. 76 rok ubiegłego wieku. Wtedy wychodzi, no i zaczyna być od razu niemalże z marszu. Jednym z najważniejszych utworów nagranych przez Krzysztofa Krawczyka. Nieodżałowanego Krzysztofa Krawczyka. Dobrze, ja już nic nie mówię, w takim razie przenosimy się do lat 70. ubiegłego wieku i słuchamy.

0: Młoda, utalentowana i dlatego też oczywiście bardzo lubiana. W Stanach, w Radiu SK2, ITP, ITD, no to skoro mamy młodość z jednej strony, to zapraszam i na drugą stronę. Tam po tej drugiej stronie jest George Baylor, czyli człowiek, który ma już grubo ponad 80 lat, a robi absolutną furorę w internecie, stylizuje się na kowboja, no i pokazuje, co też potrafi robić z taką bronią, którą znacie doskonale z westernów, czyli z tymi koltami, karabinami. Filmiki publikuje w internecie i tam już zebrał ogromną rzeszę fanów. Czyli tak, internet i stara broń. Czyli jak widać, rozstrzał zainteresowań też ma ogromny.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: klasyk na zakończenie godziny 16, czyli Lady Punk, siódme niebo nienawiści. My z miłością do was, moi drodzy, podchodzimy, więc jeżeli Lady Punk kończy godzinę 16, to godzinę 17 musi zacząć nie kto inny jak tylko Perfect.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: I po reklamie.
0: Zauważyliście, że jak się patrzy tak za okno, to już tak jest mocno, mocno szaro? No niestety, moi drodzy, jesień się zbliża, niedługo zegary będziemy przestawiać. Na razie czas jest po staremu, czyli minęła godzina 17, a 17 muzycznie zaczynamy razem z Perfektem. Perfekcyjne rozpoczęcie. Jarząbek, kłaniam się.

W Radiu SK2 ostatni dzień lata od Gipsa, Igo i Formana. I ostatni dzień lata coraz bliżej, a lato, no to lato przynajmniej było pełne niespodzianek. Są takie rzeczy, które zaskakują również i mnie, chociaż już wiele rzeczy widziałem. Wyobraźcie sobie, że w stanie Waszyngton w USA odbywają się co roku zawody w udawaniu ślimaka. Tylko no spokojnie, są to zawody bardzo emocjonujące, bo zawodnicy na trasie wcale się nie ślimaczą, absolutnie żadne nie. A to wszystko dlatego, że na najlepszego na mecie czeka sałata. Albo jak kto woli, kapucha.

Dominik Dudek, który już kilka razy był na naszej polskiej gorącej dwudziestce, właśnie wybrzmiewa, natomiast już za chwilę Liwka, która na tej gorącej dwudziestce całkiem nieźle się rozgościła. Miejsce czwarte, moi drodzy, po ostatnim notowaniu, bardzo ładnie, Liwka idzie cały czas w górę, zdobywa wasze głosy, jeżeli chcecie jej coś więcej dołożyć, no to zapraszam sk2.pl, tam możecie głosować na najlepsze polskie hity. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18, a więc macie jeszcze całkiem sporo czasu, żeby wejść, zastanowić się, no i oczywiście zagłosować.

0: Mocny głos, mocny utwór, krakowski spin od Madamu w Radiu SK2. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, a tymczasem zapraszam Was do Chędzierzyna Koźla. Tam policja nałożyła mandat na panią kierowcę samochodu osobowego, która, uwaga, przewoziła kanapę tym samochodem. Taką kanapę, wiecie, do siedzenia w pokoju, w salonie, ale tą kanapę przewoziła na tylnej kanapie swojego samochodu osobowego, wiecie, z otwartymi drzwiami. No to nie umknęło oczywiście uwadze policji, która tą panią ukarała mandatem. Mnie zastanawia tak naprawdę tylko jedno. Za co ten mandat? Czy za to, że kanapa była w ten sposób przewożona, czy może za to, że kanapa jechała bez fotelika?
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.

0: nie powiem hip hip hura, ja nie wykrzyczę tego, co Sanach wyśpiewała. O nie, bo mi po prostu smutno, że muszę już iść do domu i nie mogę z wami spędzić jeszcze więcej czasu, ale są już inni, którzy czekają na moje miejsce. Tak więc po godzinie 18 dużo więcej najlepszej polskiej muzyki. Zapraszam was, żebyście zostali z nami i zobaczyli, co mamy wam do zaoferowania. No i pamiętajcie, że sobota cały czas trwa. Jeszcze parę godzin tej soboty zostało, a po sobocie jest jeszcze niedziela i dopiero później poniedziałek. I my słyszymy się w poniedziałek po 6. Jarząbek, kłaniam się, do usłyszenia, do poniedziałku!
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: I po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: I po reklamie.

0: Słuchać już.
1: Reklama.
2: 3,17,40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: się ma robić cash, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier się ma robić cash, płynie wzdłuż przez.
1: SK2.

0: Czy było bara bara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.